Połeczna, ona odna, wybełcie mi, ona odna, połeczna, połeczna, ona odna, mnie, mnie, popołeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna, połeczna.